0: Krystyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: История из жизни.